odlać się, ale to sam tak na swoje pokręty. Weź to wróć tam, gdzie złoka je pama, a inna sama na oka tata jak ja. Niech kawał dziun, i wiem, ja myślę ma w pietuliku, za mamę.